Nenyani soya kiseli kwisi sukulwa na kwisi sukulwa. Umoya wenyaniso. Umoya wamandla.